końcu wlcy przestaną wit zajem. Na końcu wlcy przestaną wit. Gdy się najdę. Na końcu wlcy przestaną wit. Gdy się najdę. Na końcu wlcy przestaną wit. Gdy się najdę swój klet, a wlcy przestaną wit. Gdy się najdę swój klet, a temni zestaną wit. Gdy się najdę swój klet, a temni zit. Gdy się najdę swój klet, a temni sile. Gdy się najdę swój klet, a temni sile. Uś nemaj, znajdę swój klet, a temni sile. Uś nemaj, sajem. Sajem, temni sile, už nemaj sajem.